0: Ako dajde sa vám akšu kúžu epe góno sa džíši gač, gyd babči baštan ispun. Ak náuž gyd to gulim dužo gyn hú jú da kúšu ja gyd dup skaržan, gud osom no prasant čo štom na nôža ja zmo číč. Ak cesi by uvimenži gyme gysmein, gyd to gyd jú sko no vino ja džíši gač. Nam no prasant gyd ja štom na nôga ja zmo či gyme gyd jú kúšku na. Gosan, bekstar ke to gnen dojgen ho da kushja. Ke ti ok skot ne no percent chash na na no ja so much. Ute da sa LG 4 get up skam skol na force game fantash sa ke ti smo no no stadish ke. Ke skop ta dish ke ja nim stis ja nim stis ke na shop ish mish ke to gnen dojgen. O ta kushja ya bish ke ti smo na ok ke me ya bish ke nim stis ke. No ko dash ke to gnen dojgen. Le da sa ich gawat zik mej gemag mat migosh ha ko no shiget zmon bike shop get to go in dos gen otak che jayab get to zmon nam do percent am wein na get to zmon am wein ap da bska ja bike shop get to go in dos gen dai mo ice mean was one p uch bog mis tisni no sho get to zmon ko ni shop je dos gen dos gen otak che nam do percent che na na no cha zmoch Tai mini dessa hech was gegenisch gehen am ska kedes mono no shin shop ket gorin dojgen wapsa am wapsa udak shisha ket nam no prasan chashan no chaz moch am wa apsa de sketch how kbek shto ket gorin dojgen ma tag mi no go dasam no prasan chashan no jam chaz moch chaz moch ne shop ket gorin dojgen udak shisha no go dasam no prasan ye chashan no no chaz moch ne no shop ket gorin dojgen udak dasa veldor im skemix in a tear No go dasam no prasan be Just now, no, no, jazz mush, can in an out shop, get the gun and dojigan, here is in how got the jar, what actually I get the schedule, mugum that get the gun and dojigan. How could Montreal like the edge show and us get the yoks gun, Nishno present just now, no jazz mush, which got the dishka, Nishno back shop to go my gosh and dojigan. How could actually Nishno present just now, no jazz mush, Nishno no shop, we get the gun and dojigan.
1: Wadi a Charlie Degney o Max das Noci na go si bi si yu mwae bi na egest stomak.
0: Agumago, no cha. Nie już aby to dziś kosztuje, muszę o jego bisu mago bego mi datom no na sum bego mi datom de no go dasom de no go dasz aba się się czeszka gdzieś u supoć aż go mago bego mi datom no bekstam no bekstał szabi ten go czaci skeś no sza hoko niż niż no no go dasz aba się się siut stasom a go jadu hit pandusz go zgon kiedy bym bito go go da choć Akademi. Ako čo, ispoň toho sa vám, keď ispíč, ono, že keď škáš, mogu da hodáč. Ako nejšiav, keď to diskosť, ako ništem, či kežem, tak no, tabu, keď no, skud ma za gom, da hita sa New France, ko še koga, že im gledo genožu ništem. Ako da hita sa tvoj vjah, kema ga ič tatusak. Kema go, no, keď škáš, Natasha Kimmig, Alexandria Moody, Hagen, Ganagumaja, O Canada, Yuyamunia, Jabashiru, that just a Sky Dome, Toronto, and where she went, those in the United Blue Jays. And she and Moody, J. G. Bego pun mag minin da hach badamashish, O Canada, Virginia, Gumushu, da Manitoba, hach, the rich legislature. Kiedy mogę niszać, że mam nowe gęcze, że to jest sesjonalne, no się gaszkać, albo namaskawa już, gęnegdysz, namaska, albo na dziwich tacz. Mino niszać, że mam nowe gęcze, że inok istymał, istymał, że nie gęczko, że lawat klucji, albo gęmiak notabu, gęnam. Ajo, zagoj go hajdi u tak. Begom datom na nišnu naušob, čot, begom datom na nišnu naušob, čem datom deno, či dit zagoni njega mi je gnot, hej go nije naša dži, mišli gođa, bi čišti koja je sio gođa ga dži, je u tak gnojič. Gema go mačičad, uvijek ma dođič. Вот, не шат, чем да, то, но, много дальше, кейдж, дач, хагон, жучи, айдж, запасу, жу, дай, даса, Онтарио. Ага, их тачка, хага, гуиску, чи, то, до, аджай, ниака, на паджи, датли, Джордж, хагу, цинка, джиба, сога, ну, табу, гене, ния, много дальше, кейдж, дач, опа, мишек, ама, хил, бисом, много дальше, кейдж, дач, дискуси, ча, не, бекштам, но, не, шо, гиш, аджи, цю, цитасун, хагу, да, хи, даса, гадач, айдж, Applewash, Provincial Park, ага, мангу, чия, джуя, газа, гойо, моша, бас, цигин, кожа, джи, хебич, дач, хайгу, ния, джуи, ага, джуи, унтаг, ну, ижи, гони, ахак, удас, сила, хакун, кеди, спич, цигин, хин, давашкир.